żadne niebezpieczne przedmioty. Żandarmeria przypomina, aby w przypadku natrafienia na podejrzane obiekty nie dotykać ich i zgłaszać sytuację służbom. Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka trafi skarga dotycząca utrudniania pracy czterem sędziom wybranym do Trybunału Konstytucyjnego. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, zapowiedziała, że skarga zostanie złożona przez mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram. Sędziowie mają czas do najbliższego wtorku na formalne złożenie wniosku, co jest efektem wcześniejszej decyzji ETPC, nakazującej Polsce zaprzestanie utrudnień w objęciu i wykonywaniu obowiązków przez tych sędziów. Prezes Trybunału, Bogdan Święczkowski, nie dopuszcza ich do pracy, powołując się na niewłaściwe ślubowanie. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.

0: Moto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis. You're listening to the

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Porozumienie przedłużające rozejm z Iranem może być gotowe w ciągu tygodnia, poinformował prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w rozmowie z telewizją ABC. Umowa miałaby umożliwić otwarcie cieśniny Hormuz, co ma kluczowe znaczenie dla transportu ropy. Szczegóły dotyczące porozumienia nie zostały ujawnione. Rząd przyjął projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym dla osób wykonujących zawody artystyczne, który ma na celu włączenie artystów do systemu ubezpieczeń społecznych. W odpowiedzi na krytykę, jaką wystosował Sławomir Mentzen z Konfederacji, poseł Michał Wawer stwierdził, że Mentzen odnosił się do konkretnych osób, a nie do ogółu artystów. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska określiła słowa Mentzena jako obrzydliwe, podkreślając trudności, z jakimi borykają się artyści. Ustawa ma być wsparciem dla tych, którzy mają nieregularne dochody. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że odbył rozmowy z premierem Izraela oraz przedstawicielami Hezbollahu, które doprowadziły do zgody na wstrzymanie walk między Izraelem a tą organizacją. Trump zaznaczył, że nie będą wysyłane amerykańskie wojska do Bejrutu, a te, które były w drodze, zostały zawrócone. To pierwsza sytuacja, w której prezydent Stanów Zjednoczonych rozmawiał z Hezbollahem, uznawanym przez Stany Zjednoczone za organizację terrorystyczną. Dodatkowo Trump przekazał, że rozmowy z Islamską Republiką Iran są kontynuowane w szybkim tempie. Rozejm ogłoszony przez Stany Zjednoczone obowiązuje w Libanie od 16 kwietnia, jednak strony oskarżają się o jego łamanie. W popularnym krakowskim kąpielisku Zakrzówek wykryto niebezpieczne związki chemiczne. CO doprowadziło do zamknięcia obiektu. W wodzie pojawiła się zawiesina nieznanego pochodzenia, której skład przypomina środki do odrdzewiania i odkamieniania, zawierające kwas solny. Zarządca kąpieliska natychmiast powiadomił odpowiednie służby, w tym Państwową Straż Pożarną oraz inspektorów sanepidu, którzy przeprowadzili wstępne badania. Specjaliści pobrali próbki wody do dalszych analiz, aby ustalić źródło zanieczyszczenia i potencjalne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Kolejne badania zaplanowano na następny dzień. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba ocenił działania prezydenta Karola Nawrockiego jako zdradę i sabotaż, wskazując na jego weto do

0: dotyczące unijnego programu SAFE dla Polski. Szczerba podkreślił, że prezydent wprowadza w błąd, twierdząc, iż kontrolę nad polską armią przejmie Bruksela. Dodał również, że wito Nawrockiego dotyczące regulacji rynku kryptowalut doprowadziło do strat finansowych wielu Polaków. Wskazał, że sprawa ta będzie miała dalsze konsekwencje, gdy ustawa ponownie trafi na biurko prezydenta. Koniec serwisu, czas na wasze ulubione kawałki.
1: Tu Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Nie byłaś do końca normalną dziewczyną. Lubiłaś się bawić z tapczaną sprężyną. Widziano nas razem w komisach meblowych. Ogrzebać lubiłaś w meblach stylowych. Pamiętam to jakby zdarzyło się dzisiaj. Tak bardzo kochałem, że dałem ci misia. Był miękki, pluszowy i pełny nadziei, że nigdy nas nic nie rozdzieli. Przyszedłem w sobotę, nie było cię w domu. Twój tata poprosił, by czekać w pokoju. Na stole dziurawy zalegał nasz misiu. Poczułem się martwy i zrobiłem siku. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać.

składa mać przysięgi, że będzie jak w niebie. Przez chwilę poczułem światełko w tunelu, bo miłosne zaklęcia złamały tak wielu. Na pierwszym spotkaniu spytałem o misia, wyjęłaś go z torby, a nosek mu zwisał. Był marnie sklejony i plusz miał przetarty. Nie byłem już sobą, poczułem się martwy. Gdy czasem wypiję, wracają wspomnienia o misiu miłości i bólu istnienia. Mam teraz dziewczynę z nocnego lokalu, dostaje ode mnie gumki z metalu. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, podkreślił osiągnięcia Karola Nawrockiego, wskazując na podpisanie 211 ustaw i zawetowanie 33 w ciągu roku jego prezydentury. Bogucki zaznaczył, że wetowanie ustaw zmotywowało rząd do ich poprawy. W ocenie Boguckiego, Nawrocki cieszy się dużym zaufaniem społecznym, a jego prezydentura jest aktywna i dynamiczna. Dalsze działania w tej kadencji będą miały na celu dalsze wprowadzanie zmian w ustawodawstwie. Generał dywizji pilot Ireneusz Nowak został mianowany nowym dowódcą operacyjnym rodzajów Sił Zbrojnych. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że Nowak będzie mógł łączyć tę funkcję z dalszym aktywnym lataniem, podkreślając, że jego doświadczenie

musi pozostać w powietrzu. Nowak ma ponad 3500 godzin nalotu na wojskowych samolotach odrzutowych, w tym na myśliwcach F-16. W przeszłości pełnił liczne kluczowe funkcje w Wojsku Polskim, w tym jako szef zarządu wojsk lotniczych. Premier Donald Tusk rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce, a nowym komisarzem partii w regionie została wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela. Dotychczasowy szef małopolskich struktur Aleksander Miszalski został odwołany w referendum z funkcji prezydenta Krakowa. Rzecznik rządu Adam Szłapka ocenił tę sytuację jako bez precedensu, podkreślając, że zmiana była konieczna, aby wprowadzić świeże spojrzenie na regionalne sprawy. W najbliższym czasie odbędą się wybory na prezydenta Krakowa, a Szłapka zaznaczył, że kluczowe pytanie dotyczy kandydata na to stanowisko. Żandarmeria wojskowa ustaliła właściciela oraz źródło pochodzenia skrzyń na amunicję znalezionych w lesie koło Nidzicy. W sumie odnaleziono 33 drewniane skrzynie, które były przeznaczone do transportu nabojów ćwiczebnych o średnicy 120 mm. Właściciel, osoba cywilna, nabył skrzynie zgodnie z prawem i przedstawił dowody zakupu w postaci faktury VAT. Oględziny wykazały, że w skrzyniach nie znajdowały się niebezpieczne przedmioty. Żandarmeria apeluje o ostrożność w przypadku natrafienia na podejrzane obiekty, zalecając zgłaszanie takich incydentów pod numer alarmowy 112. Wtorek, 2 czerwca, przyniesie w Polsce noc z pogodną aurą, jednak w niektórych miejscach mogą wystąpić mgły ograniczające widoczność do 100 metrów. W ciągu dnia przewiduje się przelotne opady deszczu oraz burze, szczególnie na wschodzie i południowym wschodzie kraju, gdzie deszcz może wynieść do 20 litrów na metr kwadratowy. Temperatury maksymalne osiągną od 22 stopni Celsjusza na Kaszubach do 26 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od poniżej 50% na południowym zachodzie do ponad 70% na wschodzie. W Warszawie i innych dużych miastach można spodziewać się dużego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. Czas na serwis w Radiu DHT. We wtorek nad ranem Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów, podczas którego na stolicę Ukrainy spadły rakiety i drony. Mieszkańcy miasta w obawie o swoje bezpieczeństwo zeszli do schronów. W wyniku ataku uszkodzony został m.in. 24-piętrowy blok mieszkalny, a część jego mieszkańców utknęła pod gruzami. Służby ratunkowe prowadzą działania w celu uwolnienia uwięzionych osób. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń meteorologicznych, przewidując burzową aurę w większości kraju aż do Bożego Ciała. We wtorek w województwach podlaskim, lubelskim, mazowieckim oraz warmińsko-mazurskim mogą obowiązywać alarmy pierwszego stopnia przed burzami. W kolejnych dniach, w tym w Boże Ciało, ostrzeżenia przed burzami mogą być wydane w województwach mazowieckim, lubelskim, podkarpackim i małopolskim. Zjawiska te mogą prowadzić do strat materialnych oraz zagrożenia zdrowia i życia, co wiąże się z utrudnieniami w ruchu drogowym oraz zakłóceniami w organizacji imprez plenerowych. Zaleca się ostrożność i śledzenie komunikatów pogodowych. Polskie linie lotnicze LOT rozpoczynają współpracę z Eleven Labs, wprowadzając inteligentnego asystenta głosowego do obsługi klientów. Nowe rozwiązanie ma usprawnić działanie infolinii, skracając czas oczekiwania na połączenie oraz umożliwiając szybsze uzyskiwanie odpowiedzi na często zadawane pytania. Wdrożenie rozpocznie się latem, a usługa na początku będzie dostępna w wybranych godzinach w języku polskim i angielskim. W przyszłości planowane jest rozszerzenie liczby obsługiwanych języków oraz wprowadzenie podobnych usprawnień w innych kanałach kontaktu, takich jak czat i aplikacja mobilna. W specjalnym wydaniu programu Stan wyjątkowy omówiony zostanie pierwszy rok rządów po wyborach, które wygrał Karol Nawrocki oraz obóz Prawa i Sprawiedliwości. W audycji wezmą udział Andrzej Stankiewicz, Kamil Dziubka, Dominika Długosz oraz

oraz Jacek Gądek, którzy podzielą się swoimi spostrzeżeniami i analizami. Program ma na celu zbadanie wpływu tych wydarzeń na bieżącą sytuację polityczną w kraju. Wydanie to z pewnością dostarczy słuchaczom wielu istotnych informacji na temat dotychczasowych działań rządu. Brytyjski sąd skazał Wikruma Digwe na dożywotnie pozbawienie wolności za zabójstwo 18-letniego studenta polskiego pochodzenia, Henry'ego Nowaka. Do zdarzenia doszło w grudniu ubiegłego roku, kiedy Digwa pięciokrotnie pchnął Nowaka nożem kirpanem, tradycyjnym sikhijskim nożem. Sędzia William Mousley podkreślił, że skazany wykazał się bezdusznym lekceważeniem wobec ofiary, a jego fałszywe oskarżenia o atak na tle rasowym przyczyniły się do napięć społecznych. Digwa spędzi w więzieniu co najmniej 21 lat przed możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Policja przeprosiła za błędną ocenę sytuacji, w wyniku której aresztowano rannego Nowaka, a sprawa interwencji funkcjonariuszy jest przedmiotem dochodzenia. To były wiadomości Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła szósta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W dniu 2 czerwca 2026 roku w Szczecinie przewidywana jest konkretna pogoda. Jednak szczegóły prognozy nie zostały ujawnione w dostępnych materiałach. Meteorolodzy opracowali najnowsze przewidywania dotyczące warunków atmosferycznych w tym regionie. Województwo zachodniopomorskie czeka na aktualizacje dotyczące prognozy pogody. Co najmniej 8 osób zginęło, a wiele jest rannych w wyniku ataków rakietowych, które we wtorek nad ranem Rosjanie przeprowadzili na Kijów, Dniepr i Charków. W Kijowie pożar wybuchł w minimum 2 budynkach mieszkalnych, a władze apelują do mieszkańców o pozostanie w schronach. W Dnieprze zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 16 zostało rannych, w tym wiele ciężko. Polskie dowództwo poinformowało o poderwaniu myśliwców w odpowiedzi na rosnące zagrożenie ze strony rosyjskiego lotnictwa. Alarm powietrzny w Polsce został odwołany po ponad 2 godzinach, a nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału French Open, pokonując Diane Perry w 2 setach 6-3 i 6-2. W środę nasza tenisistka zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską o miejsce w półfinale. Koalicja Obywatelska rozwiązła struktury regionalne partii w Małopolsce, a do czasu wyboru nowego przywództwa rolę komisarza w regionie pełni wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela. Prezydent Karol Nawrocki mianował generał DYF. PiŁ. Ireneusza Nowaka na stanowisko dowódcy operacyjnego rodzajów Sił Zbrojnych. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o planowanym transporcie Klaudii Uciechowskiej do Polski specjalnym samolotem. W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę, dowództwo operacyjne rodzajów Sił Zbrojnych zdecydowało o poderwaniu myśliwców w celu zabezpieczenia polskiej przestrzeni powietrznej. Działania miały charakter prewencyjny, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Po 2 godzinach operowanie wojskowego lotnictwa zostało zakończone, a systemy powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanów ocenił, że możliwe jest zawarcie porozumienia w sprawie zakończenia wojny z Rosją jeszcze przed zimą. Ukraina spodziewa się wkrótce wizyty amerykańskiej delegacji w Kijowie, co może wpłynąć na dalsze negocjacje. Budanów zaznaczył, że obecnie istnieją realne podstawy do zakończenia działań wojennych oraz że trwają prace nad wymianą jeńców wojennych. Dodał także, że negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Rosją są kontynuowane na szczeblu technicznym, mimo przerwy w kontaktach na wyższym szczeblu. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

Bej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajobdu Bej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W wyniku serii strzałów w Muscatine w stanie Iowa zginęło 6 osób, w tym napastnik, który odebrał sobie życie. Policja znalazła 4 martwe osoby w jednym z domów, a następnie natrafiła na 50-letniego mężczyznę, który zmarł na miejscu po próbie rozmowy. Śledczy odkryli również zwłoki 2 mężczyzn w pobliskich lokalach. Wstępne ustalenia wskazują, że strzały miały związek z rodzinnym sporem, a wszystkie ofiary były członkami rodziny podejrzanego. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. W nocy miały miejsce zmasowane ataki Rosji na Ukrainę, obejmujące m.in. Kijów, Charków i Dniepr. W Dnieprze odnotowano 4 ofiary śmiertelne. Ataki te mają miejsce w kontekście trwającego konfliktu zbrojnego. Szczegóły dotyczące dalszych skutków oraz reakcji władz nie zostały podane. W województwie dolnośląskim dzisiaj przewidywane są zmienne warunki atmosferyczne. Możliwe są opady deszczu, dlatego zaleca się zabranie ze sobą parasola. Temperatura w ciągu dnia ma osiągnąć wartości w okolicach 15 stopni Celsjusza. CEO sugeruje, że warto również mieć ciepłe okrycie. Polska opowiada się za wykluczeniem ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym z systemu tymczasowej unijnej ochrony. Warszawa wspiera także wygaszanie specjalnych przywilejów dla ukraińskich uchodźców, proponując, aby byli oni objęci standardowymi przepisami migracyjnymi. W czwartek unijni ministrowie spraw wewnętrznych będą dyskutować nad nowymi rozwiązaniami, które mogą obejmować przedłużenie ochrony do 2028 roku z ewentualnymi korektami. Polska, jako kraj z największą liczbą uchodźców z Ukrainy, zamierza przedstawić własne propozycje w tej sprawie. We wtorek, 2 czerwca, obowiązują nowe maksymalne ceny paliw, które są niższe niż w poniedziałek. Cena litra benzyny 95 wynosi 5 zł 95 groszy, benzyny 98 6 zł 54 grosze, a oleju napędowego 6 zł 26 groszy. Rząd przedłużył obowiązywanie obniżonych stawek VAT i akcyzy na paliwa do 15 czerwca. Minister Finansów i Gospodarki poinformował, że program CPN będzie przedłużany co 2 tygodnie w zależności od potrzeb. Kontrolę przestrzegania maksymalnych cen prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Minęła 8. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 6 województw oraz przed gęstą mgłą dla 9. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą województw podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz części warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego, obowiązując od godziny 11 do 20 we wtorek. Burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 mm, porywy wiatru do 55 km na godzinę oraz lokalnie grad. W przypadku mgły widzialność może być ograniczona do 300, a lokalnie do 100 metrów, a ostrzeżenia obowiązują do godziny 8 we wtorek. Czerwcowy długi weekend związany ze Świętem Bożego Ciała przyniesie ciepłą pogodę z temperaturami w wielu regionach Polski wynoszącymi od 23 do 28 stopni Celsjusza. W dniach od wtorku do piątku prognozowane są burze, intensywne opady deszczu oraz grad, szczególnie na południu kraju. W Boże Ciało 4 czerwca najcieplej ma być na południowym wschodzie, gdzie temperatura może osiągnąć 27 stopni Celsjusza. W piątek nadal spodziewane są burze, zwłaszcza tam, gdzie będzie dużo słońca. W ciągu weekendu możliwe będą przelotne opady deszczu, jednak zjawiska te mają być mniej intensywne. Naukowcy z Instytutu Karolinska w Szwecji, Uniwersytetu Bristolskiego i Imperial College London odkryli, że wyższy poziom kofeiny we krwi może być związany z mniejszą ilością tkanki tłuszczowej oraz niższym ryzykiem cukrzycy typu drugie. Badanie, które objęło niemal 10 tysięcy osób, wykazało, że osoby z wolniejszym metabolizmem kofeiny mają jej więcej we krwi. CO koreluje z niższym wskaźnikiem masy ciała. Zidentyfikowane geny, odpowiedzialne za tempo rozkładu kofeiny, to CYP1A2 i AHR. Wyższe stężenie kofeiny wiązało się z 19% niższym ryzykiem cukrzycy typu 2, przy czym około 43% tego efektu wynikało ze spadku masy ciała. Badacze zaznaczają, że chociaż kofeina może mieć pozytywny wpływ na metabolizm, długoterminowe skutki jej spożycia wymagają dalszych badań. Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem dotyczące przedłużenia rozejmu i otwarcia cieśniny Hormuz może zostać osiągnięte w ciągu najbliższego tygodnia. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaznaczył, że nie podpisał jeszcze umowy pokojowej, ponieważ potrzebuje dodatkowych punktów. Trump poinformował również, że rozmawiał z Hezbollahem oraz premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, co przyczyniło się do wstrzymania działań zbrojnych między tymi stronami. Według niego porozumienie pokojowe może być nawet lepsze niż zwycięstwo militarne. Dodał, że rozmowy z Iranem są kontynuowane. Donald Trump miał ostro skrytykować Benjamina Netanyahu podczas rozmowy telefonicznej, nazywając go pierwariatem i sugerując, że bez jego wsparcia politycznego premier Izraela mógłby być w więzieniu. Przebieg tej rozmowy został opisany przez serwis Axios. W kontekście napięć między oboma politykami Trump zwrócił uwagę na negatywne nastawienie wobec Netanyahu w Izraelu. Szczegóły dalszych działań lub reakcji obu stron nie zostały jednak ujawnione. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
1: This is Radio DHT.
2: You hear nothing but the best.
1: Playing on www.radiodht.com.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: słuchacie radia DHT.
1: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
2: Motoserwis.

0: Donald Trump wpłynął na zmianę postrzegania zależności Europy od amerykańskiej technologii, uznawanej dotychczas za mocny punkt. Jego działania przekonały europejskich zwolenników wolnego rynku, że taka zależność może stanowić zagrożenie. W rezultacie Europa planuje dążyć do ograniczenia wpływów Stanów Zjednoczonych w tym obszarze. Władze europejskie zamierzają wzmocnić własne technologie, aby zredukować ryzyko związane z poleganiem na amerykańskich rozwiązaniach. Prokurator generalny złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu z Prawa i Sprawiedliwości oraz o wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Wniosek ten może prowadzić do dalszych działań prawnych wobec polityka. Szczegóły dotyczące sprawy nie zostały jeszcze ujawnione. Zachodnie sankcje nie skutkują w walce z architekturą ubezpieczeniową wspierającą rosyjską flotę cieni. Nowe informacje sugerują, że z nielegalnym systemem mogą być związane europejskie instytucje. CEO stawia pod znakiem zapytania zasady porządku opartego na regułach. Problemy te wskazują na konieczność dalszych działań w celu zdławienia nielegalnych praktyk. 50-letni obywatel Ukrainy, który planował wyjazd na wakacje do Hiszpanii, został zatrzymany na lotnisku przez funkcjonariuszy z Lesznowoli. Mężczyzna był poszukiwany przez policję i zamiast na urlop, trafił prosto do zakładu karnego. Zgodnie z decyzją sądu, spędzi tam rok, donosi TVN24. Były proboszcz z parafii w Przypkach pod Tarczynem na Mazowszu usłyszy nowy zarzut w związku z morderstwem bezdomnego znajomego. Śledczy ustalili, że przed dokonaniem zbrodni podejmował już wcześniejsze próby zamordowania tej samej osoby. Śledztwo w tej sprawie dobiega końca. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
1: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 10. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Marcin Kierwiński skomentował możliwość odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, podkreślając, że podobne odznaczenia były przyznawane osobom, które nie zapisały się najlepiej w historii. Zaznaczył, że państwo nie odbierało tych orderów w przeszłości. Kierwiński przestrzegł przed podejmowaniem decyzji w tej kwestii. Donald Trump ogłosił porozumienie między Izraelem a Hezbollahem, które ma na celu wstrzymanie ataków z obu stron. W odpowiedzi izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir wezwał do kontynuacji ofensywy oraz sprzeciwu wobec stanowiska prezydenta Stanów Zjednoczonych. Minister podkreślił, że Izrael powinien zająć zdecydowane stanowisko w tej kwestii. Polska zwróciła się do Węgier o cofnięcie statystyki.

0: kraju. Jego status jako osoby poszukiwanej będzie natychmiast widoczny w systemie Interpolu. Paul Brims i jego przyjaciel wspólnie złowili największego suma w historii Holandii w rzece Waal. Mimo że obaj uczestniczyli w połowie, rekordowy okaz trafił do księgi rekordów tylko na nazwisko przyjaciela Bremsa. Paul Brims przez lata dążył do złowienia swojego wymarzonego suma. Osiągnięcie to wzbudziło zainteresowanie wśród wędkarzy w regionie. Tegoroczny maj w Polsce był nieznacznie cieplejszy od normy, jednak wyróżniał się skrajnym niedoborem opadów. Norma opadów została osiągnięta jedynie w Katowicach i Kaliszu. W obliczu takiej sytuacji meteorolodzy zwracają uwagę na możliwe konsekwencje dla lokalnych ekosystemów i rolnictwa. Warto monitorować dalszy rozwój warunków atmosferycznych w nadchodzących miesiącach. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
1: Przeboje trzech pokoleń. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Zmasowany nocny ostrzał Ukrainy spowodował śmierć 13 osób oraz rany blisko 100 kolejnych. W Kijowie doszło do pożarów budynków, a w Dnieprze zniszczono dzielnicę mieszkalną. Ukraińskie lotnictwo podało, że Rosjanie użyli 656 dronów i 73 rakiet. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa w Dnieprze, gdzie pod gruzami czteropiętrowego budynku mogą znajdować się ludzie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł przed możliwością kolejnych ataków. Administracja Donalda Trumpa wywiera coraz silniejszy nacisk na Oman, aby zerwał relacje z Iranem i opowiedział się po stronie Stanów Zjednoczonych w konflikcie na Bliskim Wschodzie. Oman dotychczas pełnił rolę mediatora między Waszyngtonem a Teheranem. Władze Stany Zjednoczone grożą sankcjami.

0: Unii Europejskiej uzgodnili nowe zasady, które mają na celu przyspieszenie oraz zwiększenie liczby deportacji migrantów. Zgodnie z nowymi przepisami, osoby, którym odmówiono azylu, będą mogły być odsyłane do specjalnych ośrodków zlokalizowanych poza granicami Unii. Zmiany mają na celu przywrócenie migrantów poczucia kontroli nad sytuacją. Technologiczna hossa napędza giełdy do rekordowych wyników, jednak pod powierzchnią narasta ryzyko, którego rynki nie uwzględniają. Oczekiwany wzrost wydatków inwestycyjnych firm ze indeksu MSCI Stanów Zjednoczonych ma wynieść ponad 40%, co jest najwyższym wynikiem w tym stuleciu. Wysoka koncentracja wzrostów w sektorze technologicznym zwiększa podatność obecnej hossy na gwałtowne korekty, zwłaszcza w kontekście nastrojów związanych z sztuczną inteligencją. Dodatkowo, światowe rezerwy ropy szybko się kurczą, co nie jest brane pod uwagę w wycenach rynkowych, mimo narastających napięć globalnych. Sytuacja ta może prowadzić do istotnych zmian na rynkach finansowych w najbliższej przyszłości. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
1: Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Przygotowania do wyborów w Rosji są zdominowane przez działania Kremla, który stara się ograniczyć ryzyko nieprzyjemnych niespodzianek. Oleg Smołulyn, Leonid Kałasznikow oraz przedsiębiorca Siergiej Kazankow zostali umieszczeni na partyjnych listach, podczas gdy Maria Prusakowa ma stanąć do trudnej kampanii w obwodzie. Władze partii podkreślają konieczność wsparcia swoich ludzi w obliczu silnej presji. W jednym z okręgów w Petersburgu wystawiono również uczestnika wojny w Ukrainie, Siergieja Łowienieckiego, co może spotkać się z negatywną reakcją lokalnego elektoratu. W przypadku słabszego wyniku z list partyjnych, partia będzie musiała zdobyć więcej mandatów w okręgach. Produkcja ropy naftowej w Teksasie osiągnęła rekordowy poziom prawie 14 milionów baryłek dziennie, przynosząc znaczne zyski Stanom Zjednoczonym, w tym dzięki korzystnej umowie z Unią Europejską. Mimo to mieszkańcy stanu zmagają się z ubóstwem i zagrożeniami dla zdrowia związanymi z przemysłem naftowym. W Port Arthur, jednym z dotkniętych miejsc, mieszkańcy opisują swoje życie jako porównywalne do warunków w krajach trzeciego świata. Lokalne władze oraz organizacje społeczne mogą być zmuszone do podjęcia działań na rzecz poprawy sytuacji mieszkańców. Ministerstwo Finansów Rosji działa w sposób porównywany do hazardzisty w kasynie, który zadłuża się w nadziei na odzyskanie strat, twierdzi rosyjska dziennikarka Tatiana Rybakowa. Zwraca uwagę, że obecna strategia finansowa kraju prowadzi do poważnych konsekwencji, które mogą doprowadzić do gospodarczej apokalipsy. Ekspertka podkreśla, że takie podejście do zarządzania finansami może mieć katastrofalny wpływ na stabilność ekonomiczną Rosji. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jednak wskazane. Unieruchomione w cieśninie Ormaz statki pokrywają się glonami, małżami i pąklami. CEO stwarza ryzyko, że po zdjęciu blokady będą przenosić inwazyjne gatunki do nowych ekosystemów na całym świecie. Norweska naukowczyni profesor Vivian Huse ostrzega, że obrośnięte kadłuby zwiększają opór statków, CEO podnosi koszty transportu i może osłabić ich konstrukcję. Wznowienie ruchu statków w regionie może zagrażać lokalnej faunie i florze, zwłaszcza w obszarach o wysokiej temperaturze wody, gdzie obce gatunki mogą dobrze się rozwijać. Działania armatorów mogą być utrudnione przez długotrwałe obrastanie kadłubów. CEO zwiększa ryzyko przenoszenia

Łącznie z żoną mają ponad 15 milionów oraz kilka nieruchomości, w tym domy warte łącznie 9 milionów. Wśród senatorów znajdują się również Ryszard Baber z Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Kazimierz Klejna z Koalicji, którzy zgromadzili odpowiednio blisko 3 miliony i ponad 3 miliony złotych. Uposażenie senatora wynosi około 18 tysięcy złotych brutto miesięcznie, z możliwością uzyskania dodatkowych funduszy z tytułu pełnionych funkcji. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

disco. It ain't no country club either.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. Czas na serwis w Radiu DHT. Wznowienie wojny między Iranem a Stanami Zjednoczonymi jest, według Mohammad Jafara Assadiego, zastępcy dowódcy irańskiego połączonego dowództwa, nieuniknione. Assadi podkreślił, że Stany Zjednoczone żądają całkowitej kapitulacji Iranu, co jest nie do zaakceptowania dla irańskiego narodu. Dodał, że Iran nigdy się nie podda. Krzysztof Bosak wyraził swoje zdanie na temat adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, stwierdzając, że biologiczne dziecko jednego z partnerów nie powinno być pozostawiane pod opieką drugiego po śmierci rodzica. W rozmowie w radiu RMF podkreślił swoje stanowisko w tej sprawie, sprzeciwiając się adopcji przez homoseksualistów. Bosak argumentuje, że w takich sytuacjach lepszym rozwiązaniem jest rodzina zastępcza. Cypr może zignorować naciski bogatszych państw Unii Europejskiej, takich jak Niemcy i Holandia, dotyczące ograniczenia dopłat dla rolników oraz funduszy regionalnych w budżecie na lata 2028-2034. Włochy oraz Polska opowiadają się za utrzymaniem tych dopłat. W związku z tym napięcie wewnętrzne w Unii Europejskiej narasta. Dalsze rozmowy w tej sprawie planowane są w najbliższych tygodniach. Magdalena Rigamonti w najnowszym odcinku programu Naczelnym porusza kontrowersyjny temat odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. W rozmowie z Tomaszem Sekielskim zaznacza, że gloryfikowanie morderców jest nie do przyjęcia. Temat ten wzbudza wiele emocji i może wpłynąć na relacje między Polską a Ukrainą. Szczegółowe argumenty oraz kontekst tej dyskusji nie zostały jednak przedstawione w materiale. Wojna w Iranie wpływa na ceny paliwa, co z kolei podnosi koszty wakacji w Europie. W związku z tym loty stały się znacznie droższe, co może wpłynąć na plany urlopowe wielu osób. Eksperci przewidują, że każdy dzień konfliktu generuje dodatkowe wydatki dla turystów. Sytuacja ta stawia letnie urlopy w niepewności, a turyści muszą przygotować się na wyższe koszty podróży. Wracamy do grania kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 14. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Ponad 80% rosyjskich aplikacji mobilnych ma krytyczne luki w zabezpieczeniach. CEO wynika z analizy ponad 1200 programów na system Android, przeprowadzonej przez firmę APSEC Solutions. Wnioski te zostały opublikowane przez rosyjską gazetę Kommersant. Problemy te mogą wpłynąć na bezpieczeństwo danych użytkowników oraz funkcjonalność aplikacji. Dalsze działania w zakresie poprawy zabezpieczeń aplikacji mogą być konieczne, aby zminimalizować ryzyko związane z tymi lukami. Trwa operacja ewakuacji medycznej 24-letniej Klaudii z Wałbrzycha, która w stanie śpiączki przebywa w szpitalu w Pekinie. Wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski wskazał, że największym wyzwaniem w tym procesie są chińskie procedury oraz uzyskanie zgody na dojazd karetki bezpośrednio do samolotu. Działania te mają na celu jak najszybsze przewiezienie Klaudii do kraju. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o wetowaniu ustawy rozszerzającej system elektronicznego nadzoru transportu. W swoim nagraniu wskazał, że nie może podpisać tej ustawy. Pozostałe ustawy, które trafiły na jego biurko, dotyczą m.in. ochrony przyrody, systemu umów elektronicznych oraz zasad wykonywania zawodu radcy prawnego. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały określone. Prezydent Stanów Zjednoczonych stawia Iranowi kolejne warunki, jednak nie widać postępu w negocjacjach. Według amerykańskich ekspertów do spraw bezpieczeństwa i Bliskiego Wschodu, problemy wynikają nie tylko z działań Teheranu, ale także z decyzji samego prezydenta. Specjaliści wskazują, że jego interpretacja porozumienia zawartego przez poprzednią administrację jest daleka od rzeczywistości. W związku z rosnącym zagrożeniem dla okrętów wojennych w regionie, Trump potrzebuje skutecznego porozumienia, aby poprawić sytuację polityczną. W najbliższą niedzielę, 7 czerwca, odbędą się wybory parlamentarne w Armenii. Kreml planuje wysłać do Erywania 100 tysięcy Ormian mieszkających w Rosji, aby wpłynąć na wynik głosowania. Celem tych działań jest utrzymanie Armenii w rosyjskiej strefie wpływów. Szczegóły dotyczące realizacji tego planu nie zostały ujawnione. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Elon Musk ogłosił ambitny plan, w ramach którego jego firma SpaceX ma na celu znalezienie nowej Ziemi obiecanej dla ludzkości na Marsie. W tym kontekście SpaceX przygotowuje się do jednego z największych debiutów giełdowych w historii. Plan ten ma na celu stawienie czoła trudnościom, które napotyka Ziemia. Dalsze szczegóły dotyczące misji oraz debiutu giełdowego nie zostały podane. Marcin Kierwiński w radiowej Trójce odniósł się do zarzutów dotyczących pracy i zarobków swojej żony w Kolejach Mazowieckich. Podkreślił, że stanowisko jego żony zostało zlikwidowane po objęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, co miało na celu jej zwolnienie. Kierwiński dodał, że jego żona zarabia więcej niż on. Decyzja Rosji zwiększa presję na globalne dostawy paliwa lotniczego, które już teraz są niepewne. W obliczu aktualnej sytuacji na rynku paliwowym mogą wystąpić dalsze wstrząsy. Informacje o tej decyzji mogą wpłynąć na dynamikę cen oraz dostępność paliwa w nadchodzących tygodniach. Szczegóły dotyczące skutków tej sytuacji pozostają na razie niejasne. Prokuratura wystąpiła do sądu o zwolnienie z tajemnicy notarialnej notariusza, przed którym Jerzy Rzed zawarł umowę przedstępną na sprzedaż kawalerki z Karolem i Martą Nawrocką. Po przesłuchaniu notariusza prokurator rozważy możliwość przesłuchania prezydenta Karola Nawrockiego jako świadka. Dalsze kroki w tej sprawie będą zależały od wyników przesłuchania. Zjawisko El Niño w tym roku może być jednym z najsilniejszych od dekad. CEO zapowiada Światowa Organizacja Meteorologiczna. Prognozy wskazują na ponadprzeciętne temperatury od czerwca do listopada, co może prowadzić do ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz poważnych konsekwencji dla gospodarki. W przeszłości silne El Niño przyczyniały się do wzrostu cen żywności i strat finansowych sięgających miliardów dolarów z powodu zniszczonych plonów. Eksperci przewidują, że zjawisko zacznie się wykształcać w ciągu kilku tygodni i będzie się nasilać aż do końca roku. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Polski Związek Tenisowy zwrócił się do organizatorów Wimbledonu z prośbą o przyznanie Mai Chwalińskiej dzikiej karty do turnieju głównego. Bez niej polska tenisistka, która awansowała do czołowej ósemki French Open, musiałaby przystąpić do trzystopniowych kwalifikacji, ponieważ listy startowe zostały zamknięte przed jej spektakularnym skokiem w rankingu. Chwalińska wkrótce zająć ma co najmniej 50. miejsce, a w środę zagra w ćwierćfinale z rosyjską Anną Kalińską. Decyzja o przyznaniu dzikich kart na Wimbledon spodziewana jest w połowie czerwca, a turniej główny rozpocznie się 29 czerwca. Nowa spółka portpolska.kdp, powołana w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, ma na celu zakup pociągów osiągających prędkość do 320 km na godzinę. Wartość inwestycji przekroczy 10 miliardów złotych, a pierwsze przetargi mają być ogłoszone jeszcze w tym roku. Spółka będzie odpowiedzialna za zakup pociągów kolei dużych prędkości oraz aeroekspresów i regional ekspresów, które będą obsługiwać połączenia regionalne oraz dowozić pasażerów na lotnisko. Realizacja projektu ma się zakończyć do roku 2035, a w perspektywie do końca 2032 roku planowane jest oddanie do użytku odcinka między Łodzą a Warszawą o długości około 130 km. Premier Węgier Peter Magyar zadeklarował gotowość do spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w przyszłym tygodniu, pod warunkiem zakończenia negocjacji dotyczących praw mniejszości węgierskiej w Ukrainie. Magyar wyraził optymizm co do rozwiązania tej kwestii oraz otwarcia nowego rozdziału w relacjach między krajami. Węgiersko-ukraińskie konsultacje eksperckie w tej sprawie rozpoczęły się w drugiej połowie maja. Premier podkreślił, że poprawa sytuacji mniejszości węgierskiej jest kluczowym warunkiem dla dalszych negocjacji z Ukrainą oraz Unią Europejską. Grupa Polsat Interia osiągnęła rekordową przewagę nad grupą RAS Polska, wynoszącą 1 200 000 użytkowników unikalnych w ERU, według badania Mediapanel. W maju jako jedyny wydawca przekroczyła barierę 20 milionów ERU. CEO zapewniło jej 16 z rzędu zwycięstwo. Interia z 14 milionami 200 tysięcy ERU. Nieprzerwanie od grudnia 2025 roku pozostaje największą domeną w Polsce. Grupa Polsat Interia prowadzi również w wielu kategoriach tematycznych, takich jak plotki, życie gwiazd czy nauka i technologia. W czerwcu na nocnym niebie będzie można dostrzec zjawisko letniego trójkąta, utworzone przez jasne gwiazdy Węga, Altair i Deneb. Miłośnicy astronomii będą również świadkami koniunkcji planetarnej, gdzie Wenus i Jowisz pojawią się blisko siebie po zachodzie Słońca, a dwa dni później dołączy do nich Merkury. Widoczność tych trzech planet będzie możliwa dzięki ich poruszaniu się wokół Słońca niemal tym samym torem. Czerwiec przyniesie także letnie przesilenie, co oznacza początek astronomicznego lata. Posiadacze teleskopów będą mieli okazję zaobserwować także inne ciała niebieskie w okolicy letniego trójkąta. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
0: This is DHT Radio.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. Czas na serwis w Radiu DHT. W Parlamencie Europejskim złożono wniosek o uchylenie immunitetu europosła Patryka Jakiego oraz wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Prokuratura zarzuca mu, że jako wiceminister sprawiedliwości wydał polecenia prowadzące do bezprawnych decyzji kadrowych w służbie więziennej. Patryk Jaki skrytykował wniosek, nazywając go najbardziej żałosnym wnioskiem w historii III RP oraz hucpą i zadeklarował gotowość stawienia czoła zarzutom w sądzie. Prokurator generalny Waldemar Żurek wskazuje, że działania Jakiego mogły naruszać przepisy dotyczące awansów i przeniesień w służbie więziennej. Karol Nawrocki podpisał 5 ustaw, w tym nowelizację dotyczącą ochrony przyrody, która umożliwia myśliwym odstraszanie dużych zwierząt chronionych przy użyciu broni gładkolufowej. Prezydent zatwierdził również ustawę o systemie umów elektronicznych oraz nowelizację wprowadzającą obowiązek czipowania i rejestracji psów i kotów, co ma na celu ograniczenie ich bezdomności. Wśród podpisanych ustaw znajduje się także regulacja dotycząca elektronicznych licytacji, która ma zwiększyć przejrzystość procesów egzekucyjnych. Głowa państwa zdecydowała się jednak na wetowanie ustawy rozszerzającej system monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów o przewozy betonów i mieszanek na bazie spoiw mineralnych, wskazując na potencjalne obciążenia biurokratyczne dla przedsiębiorców. W Brandenburgii, w niemieckich miejscowościach przygranicznych, miały miejsce kradzieże bydła, w wyniku których zniknęło około 200 sztuk zwierząt. Niemieckie służby podejrzewają, że skradzione bydło jest transportowane do Polski nocą przy użyciu ciężarówek. Łączne straty oszacowano na około 125 tysięcy euro, a lokalni gospodarze organizują patrole obywatelskie w celu ochrony swoich zwierząt. Niemiecka policja zintensyfikowała kontrolę przewozu żywych zwierząt, a strona polska podkreśla trudności w prowadzeniu skradzionego bydła do obrotu. Putin kontynuuje inwestowanie miliardów w armię, mimo rosnącego deficytu i słabnącej gospodarki, o czym coraz głośniej alarmują rosyjscy urzędnicy. Strategia ta staje się coraz trudniejsza do ukrycia, co może wpłynąć na przyszłe decyzje dotyczące finansowania działań wojennych. Władze w Rosji stoją przed wyzwaniem balansowania między potrzebami militarnymi a realiami gospodarczymi. We wtorek w godzinach popołudniowych doszło do poważnej awarii Amazon Web Services, największej na świecie platformy chmurowej. Awaria spowodowała problemy z działaniem wielu stron internetowych i aplikacji, w tym takich jak Netflix i Google. Władze firmy nie podały przyczyny incydentu ani przewidywanego czasu naprawy. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 18. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na dotychczasowym poziomie. Główna stopa procentowa, stopa referencyjna, wynosi nadal 3,75%. Stopa depozytowa została ustalona na poziomie 3,25%, a lombardowa na 4,25%. Rada obniżyła stopy procentowe tylko raz w tym roku, na początku marca, o 25 punktu procentowego. Decyzja ta została ogłoszona w komunikacie Narodowego Banku Polskiego po zakończeniu posiedzenia. Premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier spotkają się 23 czerwca w Budapeszcie, potwierdził szef węgierskiego rządu Peter Magyar. Na konferencji prasowej po spotkaniu z Friedrichem Merzem, Magyar zasugerował, że do Grupy Wyszehradzkiej mogłyby dołączyć Austria, Niemcy czy Rumunia. Donald Tusk, Andrej Babisz oraz Robert Fico potwierdzili swoją obecność na tym spotkaniu. Magyar podkreślił, że Grupa Wyszehradzka jest priorytetem węgierskiej polityki zagranicznej, a jej odnowienie ma na celu zbudowanie silnej Europy Środkowej. Przewodnictwo Węgier w Grupie Wyszehradzkiej trwa do 1 lipca 2026 roku. Polski Związek Tenisowy wystąpił do organizatorów Wimbledonu z prośbą o przyznanie Maji Chwalińskiej dzikiej karty do turnieju głównego. Bez takiej karty polska tenisistka, która dotarła do czołowej ósemki French Open, musiałaby przejść przez 3-stopniowe kwalifikacje. Listy startowe Wimbledonu zostały zamknięte przed jej spektakularnym awansem w rankingu, gdzie z 114 pozycji ma szansę awansować do około 50 miejsca. Decyzję o przyznaniu dzikich kart należy się spodziewać w połowie czerwca, a turniej główny rozpoczyna się 29 czerwca. W środę Chwalińska zagra w ćwierćfinale French Open z rosyjską Anną Kalińską. Prokuratura złożyła akt oskarżenia przeciwko adwokatce z Wielkopolski, Aleksandrze R., która miała kopnąć i szarpać policjantów oraz zaoferować im łapówkę w wysokości 5000 zł. Incydent miał miejsce w listopadzie 2024 roku, kiedy to prawniczka weszła na teren prywatnej posesji i nie opuściła jej mimo żądań właścicieli. Po zatrzymaniu przez policję miała znieważyć funkcjonariuszy oraz naruszyć ich nietykalność cielesną. Oprócz tego postawiono jej zarzuty dotyczące wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w zaświadczeniach lekarskich. Grozi jej kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Trwa operacja medycznej ewakuacji 24-letniej Klaudii z Wałbrzycha, która przebywa w stanie śpiączki w pekińskim szpitalu. Wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski poinformował, że największym wyzwaniem okazały się chińskie procedury, w tym uzyskanie zgody na dojazd karetki bezpośrednio do samolotu. Samolot z wojskowym zespołem ewakuacji medycznej dotarł do Pekinu, a po długich negocjacjach udało się zorganizować transport pacjentki. Po powrocie do Polski Klaudia trafi do szpitala wojskowego we Wrocławiu. W akcję ratunkową zaangażował się polski rząd, a środki zebrane przez bliskich zostaną przeznaczone na rehabilitację. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
0: Trzy pokolenia muzyki.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa został radny Michał Drewnicki, CEO ogłosił rzecznik partii Rafał Bochenek. Decyzja ta zapadła jednogłośnie w komitecie politycznym ugrupowania. Bochenek zaapelował do Konfederacji o poparcie Drewnickiego przed przyspieszonymi wyborami, mimo że ta formacja już wskazała swojego kandydata. Wybory mają się odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum, w którym odwołano dotychczasowego prezydenta miasta. Do czasu wyboru nowego prezydenta funkcję komisarza w Krakowie pełni Stanisław Kracik. Minister energii Miłosz Motyka poinformował, że rząd utrzyma zamrożenie cen paliw w Polsce do momentu ustabilizowania się sytuacji na rynkach światowych. Obecnie ceny wynoszą 5,95 zł za litr benzyny 95 oraz 6,40 zł za litr diesla. Program, wprowadzający maksymalne ceny detaliczne paliw oraz obniżający VAT i akcyzę, jest kosztowny. Jego miesięczny koszt wynosi około 1 600 milionów złotych. Minister dodał, że decyzja o przedłużeniu programu po 15 czerwca zapadnie w przyszłym tygodniu. Rząd planuje również wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla firm korzystających na kryzysie energetycznym. Norweski Związek Piłki Nożnej oficjalnie poparł skargę do Komisji Etyki FIFA przeciwko szefowi organizacji Gianniemu Infantinou z powodu złamania zasady neutralności politycznej i wręczenia pokojowej nagrody FIFA Donaldowi Trumpowi. Szefowa Norweskiego Związku Piłki Nożnej, Lise Klaveness, poinformowała o tym podczas konferencji prasowej przed wylotem reprezentacji na Mundial. Klaveness zaznaczyła, że decyzja wywołała napięcia polityczne w FIFA i potwierdziła, że NFF będzie kontynuować działania na rzecz poparcia tej sprawy po zakończeniu mistrzostw. FIFA na razie nie skomentowała sytuacji. Delegacja Stanów Zjednoczonych weźmie udział w forum ekonomicznym w Petersburgu, które odbędzie się od 3 do 6 czerwca. Będzie to pierwszy udział przedstawicieli Stanów Zjednoczonych w tym wydarzeniu od 2017-2018 roku, a amerykańskiemu zespołowi przewodniczyć będzie radni Cook, przewodniczący Amerykańskiej Komisji Sztuk Pięknych. Cook wygłosi przemówienie na sesji tematycznej zatytułowanej Rosja-Stany Zjednoczone – Dialog Kultur. Udział w forum zapowiedzieli także przedstawiciele Niemiec, w tym politycy prawicowo-populistycznej partii Alternatywa dla Niemiec, którzy są za wznowieniem współpracy z Rosją. W ubiegłym tygodniu miały miejsce rozmowy między rosyjskimi i amerykańskimi ekspertami dotyczące punktów spornych w stosunkach dwustronnych. Programista z belgijskim i rosyjskim obywatelstwem, Michał Łoszczynin, został skazany na 16 lat kolonii karnej za przelanie pieniędzy byłej dziewczynie z Ukrainy, co rosyjskie władze uznały za zdradę stanu. Zatrzymanie miało miejsce latem 2025 roku, kiedy mężczyzna przyjechał do Rosji odwiedzić chorego ojca. Podczas kontroli służby bezpieczeństwa odkryły korespondencję i kontakty do rodziny byłej partnerki, CO doprowadziło do wszczęcia postępowania karnego. W trakcie śledztwa Łoszczynin miał być bity i poddawany torturom, a ostatecznie podpisał oświadczenie o przyznaniu się do winy. Sąd, mimo starań obrony, wymierzył mu karę o zaostrzonym rygorze. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W odpowiedzi na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia Bohaterów UPA w Polsce pojawiły się napięcia dyplomatyczne oraz dyskusje na temat przyszłości Orderu Orła Białego, przyznanego Wołodymyrowi Zełenskiemu w 2023 roku. Były prezydent Andrzej Duda podkreślił, że obecne okoliczności są inne niż te, w których order został przyznany. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że na najbliższym posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego, które odbędzie się 8 czerwca, rozpatrzona zostanie kwestia ewentualnego odebrania odznaczenia Zełenskiemu. Administracja prezydenta Donalda Trumpa planuje zakończenie zawieszenia sankcji na rosyjską ropę naftową, jednak decyzja ta będzie uzależniona od okoliczności, jak oświadczył sekretarz stanu Stany Zjednoczone Marco Rubio. Podkreślił, że wyłączenie sankcji jest ograniczone czasowo i dotychczas wydano 3 30-dniowe licencje na sprzedaż rosyjskiej ropy załadowanej na statki. Ostatnia z tych licencji wygasa 17 czerwca. Rubio zaznaczył, że ostateczna decyzja w sprawie sankcji należy do Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych. W międzyczasie Rosja zyskuje około 150 milionów dolarów dziennie dzięki wyższym cenom ropy oraz licencjom umożliwiającym sprzedaż. Rodzina Jurkowskich z Karlina w Zachodniopomorskiem utknęła z niedokończonym domem, ponieważ nadzór budowlany wstrzymał pracę z powodu zbyt bliskiego przebiegu linii energetycznej. Mimo że rodzina otrzymała pozwolenie na budowę i wydała ponad 400 tysięcy złotych, okazało się, że dom nie może powstać w obecnej lokalizacji. Zgodnie z przepisami, linia elektroenergetyczna musi znajdować się w minimalnej odległości 5 metrów i 20 centymetrów od budynku. Rodzina może podjąć działania prawne, aby domagać się przesunięcia linii lub obniżenia ceny działki, jednak gmina nie czuje się odpowiedzialna za pokrycie kosztów przebudowy infrastruktury. W przypadku, gdy sprawa trafi do sądu, mogą grozić im dodatkowe kary za niedotrzymanie terminu zakończenia budowy. Trwa operacja medycznej ewakuacji 24-letniej Klaudii z Wałbrzycha, która przebywa w stanie śpiączki w szpitalu w Pekinie. Wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski poinformował, że największym wyzwaniem są chińskie procedury oraz uzyskanie zgody na dojazd karetki bezpośrednio do samolotu. Samolot z wojskowym zespołem ewakuacji medycznej dotarł do Pekinu, a w środę planowany jest jego wylot do Polski. Po lądowaniu Klaudia trafi do szpitala wojskowego we Wrocławiu, a jej matka jest wspierana przez pracowników ambasady RP w Chinach. W Brandenburgii w Niemczech doszło do serii kradzieży bydła, w wyniku których z gospodarstw zniknęło około 200 sztuk zwierząt. Lokalne służby podejrzewają, że skradzione bydło jest wywożone do Polski nocą. Łączne straty szacowane są na około 125 tysięcy euro. Niemiecka policja zintensyfikowała kontrolę przewozu żywych zwierząt, jednak do tej pory nie zwróciła się o wsparcie do polskich służb. Polscy gospodarze wskazują, że wprowadzenie skradzionego bydła do obrotu w Polsce jest praktycznie niewykonalne z uwagi na obowiązujące przepisy oraz system ewidencji. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

0: The Big Rock. 70s, 80s, and 90s. Keeping the music alive.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: Minęła 21. Czas na serwis w Radiu DHT. Były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej został aresztowany na 3 miesiące w związku z usiłowaniem zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. W niedzielę w powiecie łęczyńskim oblał kolegę swojego syna benzyną i go podpalił. CO spowodowało, że poszkodowany trafił w ciężkim stanie do szpitala. Mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu w chwili zatrzymania, usłyszał także zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz kierowania gruźb. Dowódca brygady zdecydował o jego zwolnieniu z terytorialnej służby wojskowej, podkreślając, że takie zachowanie nie ma miejsca w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. We wtorek ponownie doszło do wymiany ognia między Izraelem a libańskim Hezbollahem, mimo wcześniejszych deklaracji Donalda Trumpa o wstrzymaniu ataków. Izraelskie wojska przeprowadziły naloty w miejscowości Al-Nabatiya, a Hezbollah zaatakował Kiryat Szemona. W odpowiedzi izraelskie siły obronne nakazały mieszkańcom Al-Nabatiya opuścić miasto ze względów bezpieczeństwa. Wysoki rangą przedstawiciel Hezbollahu oświadczył, że organizacja nie zaakceptuje częściowego zawieszenia broni z Izraelem. Konflikt nasilił się od marca, a pomimo formalnego rozejmu, codziennie dochodzi do wzajemnych ostrzałów. Marcin Kierwiński, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, skrytykował propozycję odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, wskazując na niewłaściwość takiego działania. Kierwiński ocenił, że nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA to rzecz straszna. Minister podkreślił, że polska dyplomacja powinna skupić się na egzekwowaniu prawdy historycznej i ekshumacji na Wołyniu. Propozycja odebrania orderu ma być przedmiotem obrad kapituły orderu Orła Białego w czerwcu. Marcin Porzucek, polityk Prawa i Sprawiedliwości, przeprosił za incydent, który miał miejsce na lotnisku Chopina, gdzie był tak pijany, że nie potrafił opuścić samolotu po przylocie z Rzeszowa do Warszawy. W mediach społecznościowych przyznał, że połączenie alkoholu z lekami przeciwbólowymi było ogromną nieodpowiedzialnością. Świadkowie relacjonowali, że załoga nie mogła go obudzić, a ostatecznie konieczna była interwencja ratowników medycznych. Porzucek zaznaczył, że takie zdarzenie miało miejsce po raz pierwszy w jego życiu i zamierza podjąć kroki, aby do niego nie doszło ponownie. Mateusz Szczurek obejmie stanowisko dyrektora Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zaczynając nową funkcję 27 lipca. Zastąpi on przechodzącego na emeryturę Alfreda Kammera, który pełnił tę rolę od 2020 roku. Szefowa MFW, Krystalina Georgiewa, podkreśliła, że Szczurek posiada unikalne połączenie kompetencji kierowniczych i politycznych oraz dogłębną znajomość europejskiego krajobrazu gospodarczego. Departament Europejski odpowiada za relacje MFW z 46 państwami członkowskimi i nadzoruje programy pomocy finansowej oraz doradztwa w zakresie polityki makroekonomicznej. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
1: Music and memories. DHT.

0: Classic Rock.
1: The Big Rock.
2: The Big Rock.
3: Wiadomości Radia DHT. News.
4: W Polsce minęła 22. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa został Michał Drewnicki, obecny wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Informację tę przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek, podkreślając zaangażowanie Drewnickiego w sprawy miasta oraz jego rozpoznawalność wśród mieszkańców. Dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w wyniku referendum, które odbyło się 24 maja. Michał Drewnicki potwierdził swoją kandydaturę na Platformie X, zapowiadając przedstawienie założeń kampanii w najbliższy poniedziałek. Do czasu przedterminowych wyborów, które powinny się odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum, Krakowem zarządza komisarz Stanisław Kracik. Wstęp do katedry w Kolonii w Niemczech będzie płatny od 1 lipca tego roku. Bilet normalny będzie kosztować 12 euro, a ulgowy połowę tej kwoty przysługując m.in. uczniom i studentom. Osoby do 13 roku życia oraz osoby z znacznym stopniem niepełnosprawności będą mogły wejść bez opłat. Uczestnicy nabożeństw również nie będą musieli płacić, a w wybrane dni w roku wstęp będzie darmowy dla wszystkich. Kapituła katedralna podkreśla, że nie będzie weryfikować intencji odwiedzających korzystających z osobnego wejścia dla modlących się. Coroczna gala Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu, przerwana w kwietniu z powodu próby zamachu na prezydenta Donalda Trumpa, odbędzie się ponownie 24 lipca w hotelu Waldorf Astoria. Organizatorzy zapowiadają zaostrzone środki bezpieczeństwa oraz bardziej kameralny charakter wydarzenia, podkreślając, że wolna prasa nie da się zastraszyć. Donald Trump ogłosił, że weźmie udział w gali i zapowiedział ostre wystąpienie pod adresem prasy. Wydarzenie ma być także symbolicznym sprzeciwem wobec przemocy. Burmistrz La Linie de la Concepción w Hiszpanii zakazał rozegrania meczu towarzyskiego pomiędzy reprezentacjami Chile i Demokratycznej Republiki Konga, planowanego na 9 czerwca 2026 roku. Decyzja ta wynika z obaw dotyczących epidemii eboli, która wybuchła w Demokratycznej Republice Konga. Burmistrz Juan Franco powołał się na zalecenia Departamentu Zdrowia, które zdecydowanie odradzają organizację tego spotkania. W wyniku epidemii reprezentacja Konga zmieniła swoje plany przygotowań do Mistrzostw Świata, przenosząc zgrupowanie do Belgii. Polska została wybrana we wtorek na jednego z wiceprzewodniczących Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Kraj zasiądzie w prezydium tego międzynarodowego gremium, określanego jako Parlament Świata. Wybór ten podkreśla rolę Polski na arenie międzynarodowej. Szczegóły dotyczące funkcji i planów nowego wiceprzewodniczącego nie zostały jednak podane. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.

0: Classic Rock. Keeping the music alive. The Big Rock.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: Minęła 23. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Rządowy projekt ustawy o dopłatach do składek ZUS dla artystów zyskał kontrowersyjną uwagę podczas debaty w Polsat News. Norbert Pietrykowski z partii Polska 2050 podkreślił, że kultura ma wartość wyższą, porównując sytuację artystów do finansowania muzeów. W trakcie dyskusji Bartosz Grucela z partii Razem zadał pytanie, które wywołało konsternację w studiu. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaznaczyło, że projekt ma na celu zabezpieczenie socjalne artystów o najniższych dochodach, a dopłaty będą przyznawane na podstawie określonych kryteriów dochodowych. Ustawa ma również wprowadzić zmiany w sposobie przyznawania dopłat oraz wsparcie dla artystów kończących działalność artystyczną. Radosław Sikorski, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ocenił, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski popełnił błąd, nadając jednej z jednostek sił zbrojnych imię bohaterów UPA. Sikorski podkreślił, że prowadzone są zakulisowe rozmowy i wyraził nadzieję na korektę tej decyzji przez Ukrainę. Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, również skrytykował tę decyzję, uznając ją za nieakceptowalną. Wicepremier i minister obrony narodowej zapowiedział rozmowy z ukraińskim odpowiednikiem na ten temat, wskazując na możliwe negatywne skutki dla polsko-ukraińskich relacji. Wczoraj odbyła się msza prymicyjna księdza Bartosza Sobczyka, byłego piłkarza Stali Mielec. Mężczyzna, który rozegrał jedno oficjalne spotkanie w pierwszej drużynie tego klubu, przyjął święcenia kapłańskie w diecezji tarnowskiej. W ceremonii uczestniczyło 13 diakonów, a mielecki magistrat złożył gratulacje nowo wyświęconemu kapłanowi, życząc mu obfitości Bożych łask oraz wytrwałości w posłudze. Ksiądz Sobczyk rozpoczyna nowy etap w swoim życiu, w którym będzie pełnił rolę duchownego. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Porzucek nie był w stanie opuścić pokładu samolotu na warszawskim lotnisku z powodu stanu nietrzeźwego, CEO potwierdziły służby ratownicze. W odpowiedzi na incydent Porzucek przeprosił za sytuację, tłumacząc ją problemami zdrowotnymi oraz nieodpowiednim połączeniem alkoholu z lekami przeciwbólowymi. Krzysztof Brejza, europoseł Koalicji Obywatelskiej, skomentował, że to smutny obraz polskiego parlamentaryzmu, a Ryszard Petru ocenił, że Porzucek powinien przeprosić Polaków oraz wyrazić potrzebę leczenia. Rzecznik lotniska Chopina potwierdził, że na pokładzie samolotu relacji Rzeszów-Warszawa znajdował się pasażer, który nie był w stanie samodzielnie opuścić maszyny. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę zagrożeń meteorologicznych na długi weekend, zapowiadając trudne warunki atmosferyczne w wielu regionach Polski. W środę w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim i kilku innych mogą obowiązywać alarmy pierwszego stopnia przed burzami. W Boże Ciało Żółte ostrzeżenia przed burzami przewidziano w województwie warmińsko-mazurskim oraz w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego. W piątek burze mogą wystąpić w województwach zachodniopomorskim, podlaskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Oczekiwane są także utrudnienia w ruchu drogowym oraz zakłócenia w imprezach plenerowych. CEO wymaga zachowania ostrożności i śledzenia komunikatów pogodowych. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

0: Big Rock.
1: The Big Rock.
0: The Big Rock.
2: Everything that rocks. Rocks.
3: Wiadomości Radia DHT. News.
4: Minęła północ. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Główny inspektor farmaceutyczny wstrzymał obrót kropli do oczu Travoprost Timolol Medical Valley w całym kraju z powodu uzasadnionego podejrzenia, że produkt nie spełnia wymagań jakościowych. Decyzja ta jest wynikiem negatywnych wyników badań przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Leków, które wykazały nieprawidłowości dotyczące szczelności butelki oraz obecność nieznanych zanieczyszczeń. Wstrzymanie obrotu dotyczy wszystkich serii produktu, a decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Od decyzji nie przysługuje odwołanie, jednak strona może zwrócić się do głównego inspektora farmaceutycznego o ponowne rozpatrzenie sprawy. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, ukrywa się po zwycięstwie opozycyjnej partii na Węgrzech. Polskie służby ścigają go na podstawie krajowego listu go oraz europejskiego nakazu aresztowania. Jednak nie ma informacji o jego wyjeździe poza strefę Schengen. Istnieje podejrzenie, że może korzystać z pomocy obcych służb specjalnych, a wśród rozważanych scenariuszy wskazuje się na Węgrów, Rosjan oraz Amerykanów. Dodatkowo, Romanowski posiada dużą wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa, co czyni go celem dla obcych wywiadów. Policja wierzy, że uda im się go wytropić, mimo trudności w współpracy z zagranicznymi służbami. Donald Trump w serwisie Truth Social zaprzeczył doniesieniom o wstrzymaniu rozmów pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Podkreślił, że negocjacje trwają nieprzerwanie, wskazując na ich odbywanie się w ciągu ostatnich dni, w tym dzisiaj. Brak jest informacji o szczegółach tych rozmów oraz ich wpływie na sytuację międzynarodową. W zbliżającym się meczu towarzyskim z Nigerią w bramce reprezentacji Polski wystąpi Kamil Grabara, a liderzy drużyny, Robert Lewandowski i Piotr Zieliński, rozpoczną spotkanie od pierwszego gwizdka. Selekcjoner Jan Urban zapowiedział liczne zmiany w składzie, podkreślając, że to idealny moment na testowanie nowych rozwiązań. Z powodu kontuzji nie zagra Jakub Piotrowski. Mecz odbędzie się w środę, 3 czerwca, na PGE Narodowym w Warszawie, a jego początek zaplanowano na godzinę 20:45. Dożywocie dla Wikruma Digwy, który został uznany winnym zabójstwa 18-letniego Henry'ego Nowaka, Brytyjczyka polskiego pochodzenia, ogłoszono po dramatycznej interwencji policji w Southampton. Funkcjonariusze, przybywszy na miejsce zdarzenia, wzięli Nowaka za sprawcę ataku, co doprowadziło do skucia go kajdankami, mimo że był on ciężko ranny. Sąd ustalił, że Digwa, który wcześniej okłamał policję, dźgnął Nowaka 5 razy kirpanem, a jego wersja wydarzeń nie została potwierdzona. Policja przeprosiła za błędną ocenę sytuacji, a dochodzenie w tej sprawie prowadzi niezależne biuro do spraw postępowania policji. Minister do spraw policji i bezpieczeństwa przedstawi szczegóły interwencji w brytyjskim parlamencie. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. Czas na serwis w Radiu DHT. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump planuje wziąć udział w szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego, który odbędzie się w Ankarze w dniach 7-8 lipca. Informacje te przekazał minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan, cytowany przez turecką prasę. Udział Trumpa w tym wydarzeniu może mieć istotne znaczenie dla przyszłych decyzji Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szczegóły dotyczące jego wystąpienia oraz poruszanych tematów zostaną podane w najbliższych dniach. Robert Bąkiewicz, lider Ruchu Obrony Granic, został skazany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia na 10 miesięcy prac społecznych oraz na zadośćuczynienie w wysokości 5000 zł. Wyrok dotyczy spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu aktywistki strajku kobiet, która oskarżyła go o popchnięcie ze schodów podczas protestów w październiku 2020 roku. Sędzia Marta Pilśnik wydała wyrok, który jest nieprawomocny, więc strony mogą się od niego odwołać. Bąkiewicz nie przyznał się do winy, a jego obrońcy domagali się uniewinnienia. W przeszłości Bąkiewicz był już skazany w innej sprawie związanej z wydarzeniami z tego samego okresu. Wołodymyr Zełenski zadeklarował chęć kontynuowania rozmów o zawarciu pokoju z Rosją. CEO potwierdził jego współpracownik, podkreślając dążenie do zakończenia konfliktu przed zimą. Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, stwierdził, że wojna mogłaby zakończyć się do końca dnia, pod warunkiem wycofania ukraińskich sił zbrojnych z terytoriów uznawanych przez Rosję za swoje. Kijów wielokrotnie odrzucał takie żądania, CEO wskazuje na dalszą impas w negocjacjach. Analizy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną sugerują, że ukraińska armia w ostatnim półroczu odbiła więcej terytoriów niż straciła. Ministerstwo Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej wprowadza 4 obowiązkowe przedmioty dla studentów wszystkich form i poziomów kształcenia. Nowe przedmioty to podstawy państwowości rosyjskiej, historia, filozofia oraz język rosyjski. Decyzja ta ma na celu ujednolicenie programu nauczania w kraju. Wprowadzenie tych przedmiotów może wpłynąć na kształtowanie świadomości narodowej wśród młodzieży. Koleje Dolnośląskie wprowadziły specjalną ofertę z okazji długiego weekendu w czerwcu, umożliwiającą niemal 5-dniowe, nielimitowane podróże pociągami za kwotę 59 zł. Dolnośląski bilet weekendowy będzie dostępny przez cały czas trwania czerwcowego weekendu, a jego ważność została wydłużona. Oferta ma na celu zachęcenie Polaków do podróżowania i korzystania z usług kolei. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: You are listening to hits of three generations.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.